Celestina Tenes Benjamin. Mambo waziko lino Daniel Chapo zirikubya na tiatsogolere nyamusuno kumaputu gungano la maziko akusiana siana zvine mukati makuda kuonerera zviripo kuitira kubudirira kwa dziko lino la Mosambiki mumagole alikutewera zvense apa kubvinga kuitira kuti waone pabodzipo zvinadiwa kuitira kubudirira kwa dziko la Mosambiki. Utongi watsiku la tulino kubve uri kuita zviri zvense kunembera wense au wabuda kudziko la Africa Dzusul vachiti wabarwa dziko la Mosambiki vachidziwa mabasa au wakaita iko uko kuitira kuti wakwanise kutsvakirwa ena mabasa kuti vaite mutsiko peno na madziko akunza. Zvense zvabudiswa pamhene dzulo namupa masuko pagungano la utongi wadziko lino Innocence Mpisa achiti zvense izvi ninga zviripo dziko la Mosambiki ladiita kuti wahirire wabarwa dziko lino kuda kuAfrica Dzusulu wabarwa wanapindirira iwo churu na mazana matatu. Kuzati kuprovincia ya Gauteng ishe kudziko la Africa Dzusulu wakaita basa rakuchera goridhi nekutenderwa wanakwana kuita ivo dzana na makumi mapfemba na masere wadasungwa paawa makumi mashanu na matanhatu wabarwa dziko la Mosambiki. Ninga zviripo kudzisa wabarwa dziko la Mosambiki kuna wabarwa wadziko la Malawi na Zimbabwe zvense kupi pawense awa dzana na makumi mapfemba na masere dzana na makumi manomwe hawana ne matsamba anawapangisa kuti iwo wagale iko uko. Zvirikupiwa lukalirwa kuti awa penango kaita mabasa eubandupandu vachemera kuda kutepa kuona kuti wakalipo madungwe yayo kana kuti nhee. Zvirikubve kajabosu ikuru yakugondola iri kuoneka haina madzi ne pabodzipo mbutoyo haina kugara mushe zvense zvinobuda pamhene pakuenda kuyaona iko uko mufeu mukuru kutongwa kwamirandu mudziko ratulino Americo Letera. Inga zviripo zvinobudiswa pamhene namaupi wamasoko Angelo Mafusi kubvi zviripombo apa zvakuti kukwanise kuoneka iwo achigarirana pansi na wanaonerera iwo ministerio publico pabodzipo na awo wanaonerera iwo kutongwa kwa mirandu kuitira kuti waone zvense zvinadiwa kuitira kuti mabasa aya aitwe ninga munadiwa na kutsukwa lazvo kwakubvi zviripo. Kajabosu yakabesa defeje kupimwe kwete yachi haina kugara mushene. Pamutambo udaitwa dzulo Argentina kubve adakunda apa dziko la Egito na mabhora matatu kukundira mairi zviripo bve Argentina inationeke ari mukwartos da final. Dziko la Ghana zvirikubve raemesa apa ulendo ukada kuitwa na mambo wadziko la Africa Dzusulu Cyril Ramaphosa. Zvense apa zvadudzwa kuAkra na Pretoria kumadziko ya Ghana na Africa Dzusulu. Ninga zviripo zviri kubve musiku zvaperas izvo kudaoneka kuchishayika mbarwa mbodzwa kudziko la Ghana nawo bandupandu ruri kuoneka ruri kuitwa kuAfrica Dzusulu. Ese kubvinzizvo ne zviri kuitisa kuti kureke kuoneka ulendo uhu kada kuitwa na mambo adziko la Africa Dzusulu kudziko la Ghana. Iwo zviri kubvona kuti vaenderere basa vachiseenza vadabatana. Mapitsiri akunza ndi aya nyamusunu tete na magrama makumaira mapfemba kuya maputsu na mpula na pemba makumaira masere shaishai baira na kelimani makumaira manomwe inyambani na vilankulu makumaira matanhatu muno mushimoyo muchatonhola na magrama makumi mairi na mairi kuya kulishinga kuchatonhola letu na magrama makumi mairi. Uko ndiko kupera kwa masoko mchibarwe atitikanayo nguwa ino.